0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Color Music Radio.
1: Hudba.